Nie dozwoliło, ało, i nie do ta. Za pnule łupiami, a mało se tu tami budowaju. Juga ona, pnu za to kam oke nao, za pnule o to kam jame. Acho kumki majyo, acho dako kumajyo, chiyo.